0: zagryzaje arbúz. Potéga je káňac.
1: Vyspala je ligňa. Korenat uprou.
0: Veslo.